banta sala bangkoka jangaro bi mul fala lolo ndi atel mo beje ale kor ñomu tala ale ablon kafu ñoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko dul dema